Maďarsku. Sada. Mira baba. To sú tej jade. A mi babko. Tieri se porta kiekarne. Karsa tena. Karsa Bye.